Gomel. Ipatangom da kero akwi. Eneberen, beano, lokuya gozeng duga do Chad, moto karasnda do jizeng go yog nek ba kolo kinga gozje, mukati ka kala sega o yinu kinga na gozje, mikodi ngo ko siasan kero kan kula ze bel dans les dents en or aradban. Beata, oyo, wanda moto go jingala ba patan kala gozje. Voilà, le kinga gozje to ko man palenda jadi kinga mba, mbalendo karama mi ngal gonedel. Ndo kara gira gira lo kina guzi tunle mai ngo nda in putru ay nda in putru ay nda in putu buru nda to ngo na je buru nga to go balbut yata nda boni nda muso doya mu an kujita da bore du bakai me mpa yoya ma kujita ndore kor kor kor da musa kenya karam ba diskiba jisnda mbanele jakoba